Asi tak, jako dospělej, cho. Asi tak, jako dospělej chlap. Tak, asi tak, jako dospělej chlap. Asi tak, jako dospělej chlap. Be like.